Deutsch stoppt nie obaka Sascha Rano, Jibes Libro, Krutko, Bosch, Dürjoch, Nitko Miestem, Dwanacze, a na maximalnie pecha 20, Jibes Libro, Dżensa, Zalieze, potekim, cele tak horco nie budże. Horce dny, na tute dobicze są nastajić jutce, a wo sebie te szpundzelu, potom Jibes Libro, tyż zaso na 23 stopniu Zalieze, a potom pojedzie zaso dele na babiliczne temperatury wokoło 20, no a ja tak so to ponwy wotmienie z mija dusz czakacze wy na deszcz. To dobimy w oprodzie jeszcze na Bunżelu za tydzień czekać, to metrologojo wieszcza cyle wahodne prynie wożnoty z niebies, ale no haj to, że so może kusk dlicz, ale by prajny też tuż to razo zmienić znamieńcza metrologojo. Prede Bunżelu za tydzień z deszczom nie licza. Z czym liczymy nitko? Z Lexom Hendriksenom, Dżerstun Wokomik, a ja tu nie Dżerżu, Bill Gnasedom.

0: Das hat Donnerpusset, Michael.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosvos.
0: Sport. Es ja nam rehoriam.
2: Sanja nach Kopasa Jensa psi Klosztorski Wodzie wo dwiemaj by Koparski klitsce Kopańca. W samstnym czasu testuje w Kruszczycach tamniejsze prynie Koparskie mustwo przeciwo okreznemu wyższemu ligisty z Hamora a Klitno. Koparski Cukaj FC Energie Kocebus a Budyse Budyszyn startuje tej niedzielu w obaj z dybkowej rudo nowej rajnie doby. Kocebużynio od napo dwiemaj doma przeciwo Hanowo 690. Po godzinę pożdżyszo zapocznie so zazbiewa rawy mieście na mynkę cudze mez Budysu Budyszyn a FC Eilenburg. Niedzielu popołudniucjoch przewodzie so delanach pokalna rawy przy nim pokalnym kole na krajnej runinie. Kysokowej doralbic przyjedzie cyłk z Heidenawa. Dobycia rozmie w drugim pokalnym kole do miacu Lipszynu przeciwo regionalnemu kopanskiemu ligisty ze Świkawy. W sportopokiwowym przeledzie stejte jeszcze dwie przyjotowanskie ry, jutce dwiemaj Haselbachtal SJ Kruszczycy drugie mustwo, a godzinu pozdżyszo Niebelczycy Drewnica. Sportowe pokiwiście za przychodny piatk, wulki kopanski swiedzień zaje so przy podniu jenej w Kruszczycach ze serbskim superkapom modziny D. Na turnierie obdziela se mustwa z Radworia Pančic Kukova, Kruszczyc, Niebelčic a Ralbic. Od napo sedmich raje potom prynie kopanske mustwo SJ Kruszczycy przeciwo pryniemu mustwu Sokova Ralbice Horki.

0: Tisch stacken, Juska Schwedolo von Maschkerne Charles. Das hat Schminchen auch bei Napo, was sie möchte. Aber tun kannst, der Genia, ihr Tomo Petra, was sie chilliert. So, ihr so Kruschanski, Schuski, Zbischke, Sahiu, Boivo, Sakovanie, Serbski, Sredschnie, Schule, Kisona, Kunzu, Nie, Radio, Akak, Jensa, se Serbskim, Schust, vom Ste, Napschikwat, Nadjiati, so domovina, Serbske, Schuske, Tobastwo, Polipschinio, se Zmine, Sakoinskich, Wumininio, Takmaja, so aktualizować postajenia Serbskoho Kultusowo Ministerstwa, wo na serbskich Schulach. Schako, su tute hischte se slita dziewetna czestu dwaja dziewetjesat, stede ani hischte dwa plus koncept nie existowasche. Nikak zi leta, so na nowej wersji dziewa, jepak przeco hischte naczisk kultusowo ministerstwo dobi zelenu svet sudacz. Kak daloko nitk ze nacziskom su. To je Monika Gerdesowa. So, wobodnima.
1: Nas dziewaniu aktualizowanych szulskich postajeniu je tež referentka domo Wiene zakupowanie Katrin Suchec-Dziswałkowa w obdzielena. Co da maja w obnowienie postajenia sabam przynieść?
2: Nasze wone przyjdzie by, co jeszcze raz definiuje, to jest serbska szula, co to woznamienia, a co to nie jest, co tam co serbszczyna wuczwe, ale musimy się przeli, co jest ważne, co jest jen wiste ciel definiowane. So mieli na końcu szulskiego czasu dzieci też aktywną dworyczność za moc.
1: Za pucz k tomu są dobre wuczbne plany ważne. To dla Ryka dalszy ciel zmienu.
2: So wostane przy tym so wuczbne plany za przedmet serbszczyna, so to co neszmurne ze stutoho, tu ze strony SMK jest to dobiało wuczmurne, że my pasmo na to twoczyli, so miło to zapisane być, so mamy nic jen zakład, nam przysteja też wuczbne plany za przedmet serbszczyna, a to jemo za tych, które są doma serbskie, a które jako drugą ryczną serbszczynę wuknu.
1: Tyż nie tylko jeszcze wuczbne plany za wyuczowanie rycznych skupinach po 2 plus na szalako właśnie nastawaja. To doby się Miloni wuczoka Sylwia Szynowa przyznać.
3: My mamy pola nas w Sakskiej, a na serbskich szulach mamy jeden wuczny plan za wszystkie maczone ryczne skupiny. Za szula roku cisz wuknu po koncepcie 2 plus serbszczynu, to w tutej formie dodal nie przedleży. Tam mamy mskiere plany, które są se fachowe skupiny na szulach sami zestajeli.
1: A potem są tam dybki, kiż bychu Serbia rady cyli mieć w nowych postajeniach, które pak nie są mogli przesadzić. Runie tak mało, kaž serbski šulski zjazk maso očividnje do novih šulskih postajenju koncept 2 plus zapšijeć. Hišče loni bi jeden z dveju zastupovaciju predsedu serbskeho šulskeho tovarstva Beno Hojo se runje tole pšal. Je to v opodstatnju s tim, za tu kvilu, dež vučerjo faluja, za so vučovanske hodžine po 2 plus sobu jako prinje šmurnu. Šako neličak zakvadnim predmetam, kajš matematika abo domizno vieda.
4: Co to praje? Maj. No, a za žodnakom co voto, zapoloženje tudi plus koncepta, opravdže tak zapoloži, že to tun zakvadnim vobvuk za jednu serbsku šulu. A im nic takrat tun přidatne vobvuk, na kotom so vizop onako prine šmura, když jo personálna nuza.
1: A tola je po všem zdaču 2 plus značiska von, abo soženje do njeho dostavnije. Štož definitivne ne budže novih šulskih postajenja stač, minimalna ličba za vutvorenje serbske riadunje, kiž by niša, hač sa přirunujomne nimske riadunje bila.
2: Also to je již riadovane v šulskim zakonju. Kavulke su te riadunje, pokuž do tego paragrafa, jo tam hišče en ekstra votrisk, kotrež riaduje, zo su vuzača možne za serbske šule. System jo to zblida.
1: Najzajšo leca konc leta bude jasne, kak nowe szulskie postajenia sakskie za serbskie szule a drugie szule niemsko-serbskie kończynie wupadaja.
0: Tak daleko rozprawa w aktualkach przydziele na nowych serbskich szulskich postajeniach. Stopak je zwostawa po gruszczanskim szulskim zbieżku pecza 20 lat pożdziesza. Sto je miestem hinak, kotre starostcze wopsteja, a kotre impulsy su z nieho wyszli jutze zonicze wiatce w tym. W naszym niedzielnym wusywaniu wiezo pojednaczych. Cibidelki na 8.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos.
1: Sport.
2: Zianom Rehorium.
3: Sanja nach Kopasa Jensapsi Klosztorski Wodzie wo dwiema i Bekoparski Klitzce Kopańca. W samstnym czasu testuje w Kruszczicach tamniejsze prynie Koparskie Mustwo przeciwo okreznemu wyższemu ligisty z Hamora a Klitno. Koparski Cukaj FC Energie Koczebus a Budyse Budyszyn startuje tej niedzielu w obaj z dybkowej rudo nowej rajnie doby. Koczebużynio od napo dwiema i doma przeciwo Hanowo 690. Po godzinę pożdżiszo zapocznie so zazbiowara w mieście na Mynkecuce mez Budysu Budyszyn a FC Eilenburg. Niedzielu popołudniucjoch przewodzie so delanach pokalna rawy przy nim pokalnym kole na krajnej runinie. Kysokowej doralbic przyjedzie cyłk z Heidenawa. Dobycia rozmie w drugim pokalnym kole do miacu Lipsinu przeciwo regionalnemu kopanskiemu ligisty ze Świkawy. W sportopokiwowym przeledzie stejte jeszcze dwie przyjotowanskie ry, jutce dwiema i Haselbachtal SJ Kruszczycy drugie mustwo, a godzinu pozdżiszo Niebelczycy Drewnica. Sportowe pokiwiście za przychodny piatk, wulki kopanski swiedzień zaje so przy podniu jenej w Kruszczycach ze serbskim superkapom modziny D. Na turnierie obdziela se mustwa z Radworia Pančic-Kukova, Kruszczyc, Niebelčic a Ralbic. Od napo sedmich raje potom prynie kopanske mustwo SJ Kruszczycy przeciwo pryniemu mustwu Sokova Ralbice Horki.

0: Bettina, Dakle Ranos, Chas und Hüche Vepulu, Jomasch Trino.
1: Dziakuju. Przychod nam żywieniu cu na każdy pat rybiczka być, co wiedzień co pansać, a są nic tego poczyć.
0: Ryba być je jenyż tak do orynie, do niż nie wisasz przy mojej huczce. W Nowikskiej są takie rany popadne.
1: Trichy, ty tole se tam dolu był, pojdej, kajke da bie.
0: My sme direktne przy morju bydlili. Drude sme ze czomom wonili, a drude sme wudzili przy przybrahu.
1: Nitko je zawiesz, że tyś za sorenie tu doma wudzić, si myslu. Nikoci z was są miestem tyśi, że za so doma, abo horcze, a tam riane wiece czynia. K tomu wiace powieszczach.
2: Dunago, bojeraj!
0: Hotu dziokus na formie.
1: Je piatym prusnickim tydzieniu 12 dzieci od 6 do 13 lat na wojewódzkiej dzieciacy a młodzieńskiej farmie dożywiło. Cirkusowy trener ze Zwerho Komorowa je dzieciom się możne triki nauczył, a też Dundak Hanna je tam tojszto nauknęła.
3: Tam są jaczynła z jednym hula hoprajfnym lice, z jednym pojem, to ja gajsze grubiszko, z tym musi dopad gara do zada kuwiate, tati si tam ośmiecki. Ha, sind jeszcze z bołazom skakała, to by ty kuwiec. Ha, sind jeszcze na jednej guli stała, sind jeszcze diabolo czynua, zaba jest dziewa jara napinać, ha, ja se to szafa.
1: Czera su potom szo swoibnym a przeczylam przedstajli.
0: Holcy su kreatywne byli.
1: Nic przedstajli, ale zna no darili, su holcy swoim lubym niszto, dokaż su lipie smerdzacy kytro kulwice napaslili. Sobu dziewaczelka Franciska Schnabloa.
4: Hej, to bijem pokył na dzień wotorynych tu i tedy, zosu te holcy prajli, mucimy rady in poskid kmyć dziesaty starsze holcy, te ma hajeno, że moza holcy. Ha, tu su sa dziesać holcy ti przyzywili, ha, musmo wyle wesela myli, przy kreativnym hajdžovaniu musíme naučnice pasili a naručnice. Dohoďte sú mali skvádnošce henna tattoos na ruce namalovať a tiež spudničky s mozaikom pokvášť. Ha, sú ti tak ešte druhé ideje mali, što sú one ponte zvoprodžili.
1: Bože chceťa takú dživaničku zase raz poskyčiť.
0: Netko pak najprede médie v središču stia.
1: Menujcie toho runia smerdzacy. Mediowy kemp Bundzelu Zahaja, a je iżo doho wukniowane. Teres Wenkec ze studia Liszka.
5: My mamy tuż to przyjadowanie, też nasze medie, kajś na przykład robotika ja ją prajem, albo znano VR na oczy, albo tola nisztowe przyrodzie, zo my so gusk wuspytamy z GPS-koordinatami. To będzie jara zajmowo.
0: Hižo v tutem tydženju su so v smerdžaci s tým zaberali svojsku svucho knihu na rač. Jace o tým pošakiri.

0: Mamy jeszcze prozdniny, a rady bierzesz się raz w uchokniu, co by się wostu tu zabił. Przeta czytajka hotowa, to traje, a w niej ci wiele pracy. To są też dzieci wysmierdzacej pytli, jako są w studiu Liszka z pełnej paru na bajce paslili.
1: Za to dobimy chore do drugiego poskoda po cichu. Tam małe komorce mają liszki tak rec swoją techniczną liszczą jamu. Mikrofon, liczak a monitor tam steja, a holca przy mikrofonie są iżo poci. Wona pod nawodom Stefana Gedika tekst narawa, a przed co zaso namakawu niekajki zmyk.
2: Ja się muszę, gdyż te są najpierw pracujące dzieci ten tekst najpierw naukęć, a po nią jen wuj sedzi, a praj na Polska jemo, jo, to szło fajn, ale odsiecie to znana małku ze zurazom, a tak czynić, a tu nczeca praj, a czyn toż jemo, a czyn toż jemo, a spotaj toż jemo. To ja si musu, gdyż ten to pon, poranę nečinie, a ze szczafliwość, a małku smyszne, gdyż ci pod luż zupia, ale musmo to, ja bym prawo, cyle kul hinkrynęli.
1: Wszako su so do narawania tyż dere przygotowali. Ciel medijowego projekta, kiż su dzieci kruszczanskiego horta zromadnie ze studium Liszku przewedli, bajku jako słucho kniju narawać.
3: Czeta Daniela, jo nam jenu kniju pokazała, tobie ta bajka te ci swinka si ci kieszki natwaria, ta prima jo ze swumu, ta druja jo ze ze strewa hat da zeche ze skamena. Bon schien jen weg, auf dem Weg zerbonte der Swinker schlappend. Bon ja auch schon da knadu sein sau bukno.
1: Powiedat die Wanda a Lubina. A jako so wielk na końcu puknie, je to wieso dobry a wesoły kunc za prosadka. Za dzieci przy mikrofonach pak by to sobu najczęsi woko mik przy narawaniu.
4: Te najczęsze by so na komandu smeczduki z mamu a ciboli a to z mamu się dobyli na jemulczynć.
1: Ha Hanka, czy olaje to tak ciężko so na komandu smeczduki?
5: Dukaj, że Lukasz tu co nie tak pono mu smecz, a z najprzedniego teoretyku co smęła, bo on drugi raz ją na sokaś czekały raz smęła, więc mu sa romady smęli.
1: Co takle z utroby a na komandu smecz? Je kytro ciężko. Byłny się Stefan Gedik żorczyki powiedział, a co można spytał.
2: To pon tenio pomało, a pon sem ja pon na koncu dobał quasi krymasy czawać, a so mo pon jene 10 sekundy smeszo von krynemo. Jo kloppało, wyszło pośitko na echt rene.
1: A takle klinci potom bajce, gdyż je so wek skończ nie puknu.
6: A swinka, to jenoś tak smy.
1: Wieso słuszak poriadni bajce tyś stajnie tun lozy, tu tym padzie wielk. Beno je nedom vidžal, zo je rola za njeho prava.
7: Haj, ja sem se celi ja pokazal, da sem jaki velik, haj. Musim je velik bo.
1: Tako luzo račka, to za tebe bi se siti bom sučaš predse, zo siti taki luzi, čmo veliko listro dokazati to bom činu.
7: Haj, kusim, da si to tak predstavljam.
1: Pola Bena džiše naravanje kitro spišnje. Prosadka, Lukáš, Hanka a Dorotea ižo trochu dlie trebachu.
8: To najtešie by, to je najprv Hanka dobiava prať, pon ja kic som dobiava prať a pon ja dobiava kic Dorotea prať.
1: Nitko pak von ze studia a do přírody. Tam dživaše menujce tam na povojca skupine. Za dobru svucho knihu trebaš menujce tiež realistiske efekte. Izabela a Wanda povedate.
9: Musimo imeli jen tablet, a jen mikrofon, a to se ništo jo, also musimo matra ladali kajki zvunk, to posve, a naj lepe jo, pon jo ništo tu tablet na štatuči, a ništo jo tu mikrofon, čaža pon smo jo tu djočineli.
10: Also napšikvat jo sem jamila jen kamen, also da gezählt uns mir aber nein hinaschikamen horrelbahnstauer aber uns mir sie einem bogamen und dann durchgewarm.
1: Den tun sassa die wird die Beize?
10: Das tun jen tun dummste mit zählamit wabi.
1: Na koncu su potom šo na kompjuteru sijali a romadže zastajeli. A džiči može so boze přes svucho knihu veselič, kiš su cele sami nadživali. Praju jenojš.
11: Vatnetka byla celi, veli a veli, z romane v keži z kamena.
12: Juhu!
13: Dunda!
14: Dunda!
15: Dunda!
16: Dunda!
17: Dudeldi, dudelda,
18: da, da, da.
0: To by potajkim vůleto studia Liška smerdžaci. Hotové džiči jsou tam cí prosadka naravali. Nětko můžeče si představit, kelko dživa je stavizničky, kajž naše tvarniščo, lutky, abo filumelos za radio produkovač, a vote džen jako ještě džen svuchoru vůsovač. Rádi můžeče si šir tute, tež v naši app MDR Serbia vůmere naposkač.

Jako się słońce pchu, kotruś czuję, gdy się rano wodę czu. Zaczuwam się snu, radość Boża, a dziś nadzieju. Emocji jakaś tu też życiu, co za nimi weź jednym dniu. Dokąd chora.

0: Nicht am Bett stehen, Jewetschich.
1: Nabojne, zwoa.
0: Magenza, Boss, Chibulang, se Suschitz, Bola, Haslova.
2: Przecież twa swusza kina drohotniejszym wiedzam w żywieniu. Woprawdzi te przeczel nie jenoś w rianach w okomikach po boku, ale też potom, gdy się żywienie ciężkie. Przeczel je przyposłuchaja, zmuża so, smieja so z nami a pomaja nam za so stanycz, gdyśmy padnęli. Tola przeczestwo nie jenoś z toho żywe, niż to dostać. Wona je też z toho żywe, sam dobry przeczel być. Sprawność, dowiera, respekt a spuszczomność są fundament kóźdo woprawdzito przeczestwa. Małe gesty, otwrene wucho albo sprawna rozmowa może husto wiace wuskutkować, hać wulke słowa. Znate przysłowo praji, przeczelio su ta swojba, kotruż se sami wupytamy. To nas na to dopomina, jak ważne je przeczestwa hajić, a jeden za drugiego tu być. Znano je dżęca dobry dżeń, przeczeli proszcze junu dżakuju soriec, abo so pola niekoho przyzywić, wo kotrem przyżo doło niczo jacy słyszał niesy. Przetoś przeczestwo jakaś rostlina, wona roszcze, gdy so wonju staramy. Przeju wam dżęca ludzi po boku, kotryś wam tyja, a wieselo, za drugich dobry przeczel, aber dobra przeczeka być.
0: To prajbosci bulang se suszec, pola haslowa, wena dokuła zamowitosci baczońskie wosady.

To jeszcze raz poladamy na pokiwy, kiwasz się nitko, hakli radio zaswit, czyli Barowy Festiwal w Radworiu, nie kunst dzienia dżęca jutrze jeszcze. Potem w Sernianach też switcha dżęca maja kikorowy turnio po południu, po szipuniu wieczor surije. Jutrze potem też po południejszy program ze skrofią, a z wodnym tykancom to nie trzeba z cywa do programa poladać, to jest przeco dobra biesada. Po sledach szerce canki dżęca sobotu w Hurkach je zariadowanie cioch, potom je biesadny kowo, doto je wukodżowanie pousty a štyrioch koncert z Karolinu Ajkec, rončoske wiki w Husku, dżęca jutzi witaja, hač do 60 od 10 w Starom Mynie, to je samo zrozumiwa wiec, a towarstwo pistowania regionalnej kultury przeprosuje dżęca na zariadowanie 100-letnego jubilea założenia wiac Wałkec Trastowego domu we Worycach. Je to liczny swiedzień, od jednaczych poskiczeja sowodzienia tam pod Rastowym domie, a od cioch syda kofi, tykans, a też biesada. A wapanie kokota, to możecie dożywić dżęca w Biwej Górie, w Delni Wóżicy, dżęca sobotu od poszipunia 2 maj, a jutrze jeszcze raz we Szkodowie.